Hip, hip, hura! Dziś Janczura w urodziny daje nura. Zdrowiem jej dużego knura, niech nie mięknie nigdy rura, przyjaciół wokoło fura i na koncie hajsu góra.

Piotruś, wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności i obfitości, szczególnie w twoim ogrodzie. Buziaczki!